Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden to tłum.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Краśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Na początek o walce ekologów z wycinką drzew w Kraśniku. Będzie też o nowym zabytku w Kraśnickim Muzeum, a potem powiemy Wam, co będzie się działo podczas Nocy Kultury. Na koniec o zmianie w lubelskiej medycynie.
0: SK Kraśnik.
1: Ekolodzy odnieśli pierwszą wygraną w sprawie wycinki drzew pod ścieżki rowerowe w Kraśniku. Chodzi nawet o 350 roślin, które miałyby zostać usunięte, aby umożliwić powstanie drogi dla jednośladów w ramach rowerowego roztocza. Drzewa miałyby być wycięte między innymi wzdłuż ulicy Urzędowskiej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie uchyliło zgodę burmistrza Kraśnika na wycinkę. Więcej o tym mówi prezes ekologicznej Lubelszczyzny Herbert Gnaś, który zgłosił sprawę do SKO.
2: Panie prezesie, jakby mógł pan powiedzieć, na jakim etapie stanęła ta planowana wycinka drzew wzdłuż ulicy Urzędowskiej, planowana budowa też ścieżki rowerowej? Jak ta sytuacja obecnie wygląda?
3: Aktualnie w kontekście ulicy Urzędowskiej mogę powiedzieć, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze po naszym odwołaniu uchyliło decyzję burmistrza zezwalającą na wycinkę drzew na tej ulicy w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przy czym tutaj trzeba podkreślić, że kolegium odniosło się w swoim uzasadnieniu do bardzo wielu aspektów tej decyzji. Przede wszystkim podkreślono w tym uzasadnieniu, że sama inwestycja to jest jednak delikatnie mówiąc zbyt mało, aby uzasadnić tak znaczną ingerencję w środowisko naturalne, w drzewostan. To po pierwsze. Po drugie, kolegium zarzuciło również Urzędu Miasta brak obiektywizmu w sposobie przeprowadzenia postępowania. No tutaj w trakcie samego trwania postępowania ciężko było nie odnieść wrażenia, że Urząd Miasta jednak jest w pewien sposób stronniczy i tak naprawdę samo postępowanie jest tak prowadzone bardziej pro forma i można powiedzieć, że z góry zostało założone, że trzeba je po prostu przeprowadzić, a decyzja ma być po prostu pozytywna, nie bez względu na to, co się wydarzy w międzyczasie. Kolegium odniosło się też do kwestii dotyczącej odstąpienia przez Urząd Miasta od naliczenia opłaty środowiskowej za usunięcie drzew. No to tutaj również kolegium zasadnie podkreśliło to, że i tego typu opłata ma mieć charakter przede wszystkim prewencyjny i ma skłaniać inwestora do przyjęcia rozwiązań nie ingerujących w takim stopniu w drzewostan, do czego jeszcze później powrócę. No i samo wątpliwości kolegium wzbudziła też sposób przeprowadzenia inwentaryzacji. No tutaj trzeba też podkreślić, że same wprowadzenie samych oględzin przez pracowników Urzędu Miasta, którzy nie do końca posiadają do tego uprawnienia, to jest jednak zbyt mało. Wymagane jest jednak przeprowadzenie dokładniejszych badań, ekspertyz, czego kolegium również oczekuje. I w tym momencie jesteśmy obecni, jeżeli chodzi o ulicę Urzędowską, ponieważ czekamy jeszcze na informacje w sprawie naszego odwołania dotyczącego ulicy Kolejowej. Co do ulicy Urzędowskiej,

0: z miastem teraz dwa wyjścia, albo przeprowadzić całe postępowanie od samego początku, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń wniesionych przez kolegium, albo też skierować sprawę na drogę sądową poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czemu szczerze mówiąc osobiście przy mierzących argumentach ze strony samorządowego kolegium odwoławczego nie daje większych szans. Ale to też do decyzji miasta. I podsumowując całą sprawę, tak myślę, że warto by tutaj podkreślić, iż mam nadzieję, że podejście tak urzędników, jak i inwestorów do tego rodzaju inwestycji polegające na tym, że przeprowadza się je w pierwszej kolejności kosztem przyrody, no jednak będzie odchodzić powoli w zapomnienie, odchodzi do lemusa, dlatego że jest to, można powiedzieć, relikt przeszłości, tego typu myślenie. Zresztą to dotyczy nawet odnosi do kwestii ścieżek rowerowych, ponieważ przykłady z Polski, jak i z zagranicy, to można powiedzieć takie dobre praktyki, pokazują, że można to robić po prostu inaczej. Tworzy się nawet całe instruktaże co do tego, jak prowadzić tego typu ścieżki, które w jak najmniejszym stopniu kolidują z ścieżkami rowerowymi, z drzewostanem, z systemem korzeniowym. Zresztą to nie trzeba sięgać do przykładów czy z zagranicy, czy nawet z zachodniej Polski. Wystarczy spojrzeć na przykład Białegostoku, gdzie również zaistniał problem potencjalnej kolizji z drzewostanem i udało się tam znaleźć właśnie jedno z takich nowoczesnych rozwiązań polegające na zastosowaniu tak zwanej nawierzchni podwieszanej, która nie ingeruje w system korzeniowy, a jednocześnie pozwala prowadzić ścieżkę rowerową. No i tutaj warto by tak podsumować tego typu słowami, że jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych i autorzy projektu podeszliby do tego w ten sposób, sięgnęli po tego typu rozwiązania, no to co by nie mówić, nie rozmawialibyśmy o tym w tej chwili, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.
1: Okej, czyli jest szansa, żeby tą ścieżkę rowerową w samym miejscu wytoczyć bez ingerencji w drzewostan, tylko kwestia jakby zmian w projekcie.
0: Naszym zdaniem tak. Zresztą, co często podkreślam w rozmowach ze mną, w grę tutaj wchodzi również ubieganie się o fundusze unijne za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy, że im bardziej dla Unii Europejskiej, im bardziej proekologiczny jest projekt, tym lepiej, tym większe są szanse na jego zrealizowanie. Zatem zastosowanie rozwiązań minimalizujących ingerencję w drzewostan tak naprawdę zwiększyłoby, a nie zmniejszyło szanse na uzyskanie tego dofinansowania.
1: Okej. Okay. A co z ulicą Kolejową, bo też Pan o niej wspomniał?
0: Tak, tutaj również w tej sprawie również wnieśliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, niestety do tej pory z przyczyn dla mnie niewiadomych nie otrzymaliśmy jeszcze powiadomienia z Urzędu Miasta dotyczącego przekazania tej sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu to wszystko się wyjaśni. Generalnie i ulica Urzędowska, ale tam także kawałek Lubelskiej, jak i Kolejowa, to jest wszystko ten sam projekt rowerowe roztocze. Łącznie około 7 kilometrów ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, co wiązałoby się z wycinką około 350 drzew.
2: Inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a Urząd Miasta jest organem wydającym zgodę na wycinkę. Teraz ma dwa wyjścia: złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przeprowadzenie całego postępowania od początku z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń SKO, ponieważ sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. W Muzeum 24 Pułku Ułanów pojawił się nowy zabytek. Do Kraśnika trafił aż z Francji, gdzie 86 lat temu Ułani 24 Pułku toczyli zacięte walki. Do zbiorów muzeum trafił klucz dedykowany do śrub pojazdów wojskowych, używany także do czołgów, będących na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii. Więcej mówi Wiola Wellman, kierowniczka Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.
3: Dzięki współpracy i zaangażowaniu Stowarzyszenia Rodzin Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej oraz Francusko-Polskiego Stowarzyszenia Montbard Generał Maczek do zbiorów Muzeum 24 Pułkanu w Kraśniku w ostatnich dniach trafił absolutnie wyjątkowy zabytek. Pani prezes Joanna Wielgat w imieniu pana Didiera Marsa, prezesa Francusko-Polskiego Stowarzyszenia Montbard Generał Maczek, przekazała do zbiorów naszego muzeum klucz do śrub pojazdów wojskowych, używany także do czołgów Renault R-35, będących na wyposażeniu 10 Brygady Kawalerii. Klucz ten został odnaleziony w miejscu pobytu 10 Brygady Kawalerii Pancernej w rejonie Montbard, w miejscu zwanym Skrzynka Pocztowa. Brygada przybywała tam około 17 czerwca 1940 roku, bezpośrednio po bitwie o Montbard. Cieszymy się, że decyzją francusko-polskiego stowarzyszenia artefakt zasili zbiory właśnie naszego muzeum. Warto wspomnieć, że w walkach o Montbard w czerwcu 1940 roku poległo kilku żołnierzy 24 Pułku Ułanów. Byli to m.in. kapral rezerwy Tadeusz Gniadek, Ułan Kozłowski Edmund oraz niespełna 17-letni Ułan Ochotnik Stanisław Jabłoński, odznaczony pośmiertnie srebrnym krzyżem Virtuti Militari 5 klasy. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować panu prezesowi Didierowi Marsowi za ten wyjątkowy dar oraz pamięć o żołnierza generała Stanisława, szczególnie żołnierza 24 Pułku Ułanów. Stowarzyszenie na co dzień opiekuje się także mogiłami naszych Ułanów właśnie w Montbard. Podziękowania składamy również zarządowi i członkom Stowarzyszenia Rodzin Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej za te wyjątkowo skuteczne negocjacje oraz przekazanie, osobiste przekazanie zabytku do Kraśnika. Artefakt ten zasili zbiory naszego muzeum i przede wszystkim pozwoli na dalszą rozbudowę kolekcji związanej z 24 Pułkiem Ułanów, 10 Brygadą Kawalerii, no i oczywiście 1 Dywizją Pancerną. To nie jedyny zabytek, który trafił w ostatnich miesiącach do naszego muzeum. Na co dzień wciąż przekazywane są fotografie i dokumenty po byłych Ułanach, dostarczane również tutaj lokalnie przez mieszkańców Kraśnika i okolic. W minionych latach, a konkretnie w roku 2020, otrzymaliśmy podobny artefakt, a mianowicie fragmenty gąsienicy do czołgu Sherman, używanego przez oddziały 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Artefakt został odnaleziony w lipcu 2020 roku na miejscu walk toczonych w 1944 roku o wyzwolenie Niderlandów. Gąsienica została odnaleziona przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, kryptonim 4, na czele z panem Marcinem Kruszyńskim, i przekazana również do zbiorów naszego muzeum, a obecnie podziwiać ją możecie na naszej wystawie stałej 24 Pułki Ułanów Historia i Tradycja. Niezmiennie cieszy nas fakt, że wciąż przekazywane są zabytki do Kraśnickiego Muzeum. To dla nas bardzo ważne, że ta współpraca zarówno w kraju, jak i za granicą przynosi tak naprawdę obopólne korzyści, a najbardziej doceniamy fakt, że stoją za tym ludzie, którym niezwykle bliska jest historia zarówno naszego 24 Pułku Ułanów, a przede wszystkim historię żołnierzy związanych z pułkiem, brygadą oraz dywizją. Cieszymy się, że pomimo upływu tych 80 lat wciąż znajdują się artefakty, wciąż znajdują się pamiątki, które trafiają do naszego muzeum, a my później możemy prezentować je tutaj Państwu, szerszej publiczności. Niezmiennie zachęcamy do zwiedzania wystaw Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.
2: Wystawy w Kraśnickim Muzeum możecie zwiedzać od środy do niedzieli w godzinach 10-17. W przestrzeni Starego Miasta w stolicy województwa pojawią się lubelskie stwory. Na jednej z kamienic zakwitną maki, a przy kolejnej pojawią się cytryny. Do tego będzie też wiele motywów ryb i gigantyczna tkanina, która stanie się bramą w bramie. Między innymi takie instalacje będzie można zobaczyć podczas tegorocznej 20. Nocy Kultury. Ciężko jest wybrać tylko kilka wydarzeń, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury, oraz Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka Nocy Kultury. kultury.
4: Noc kultury to oczywiście nie tylko wydarzenia muzyczne i performatywne, ale również całe mnóstwo instalacji artystycznych, które zaskakują publiczność na każdym rogu i w każdym zaułku Starego Miasta i okolic. Powiemy o kilku wybranych projektach. Jednym z takich projektów będzie kontynuacja tego, co od 2 lat już możemy oglądać na jednej z kamienic przy rynku. Jest to kamienica pod numerem 9, gdzie w 24 roku wykwitły z jej okien heroiny Jarosława Koziary, które rok później zmieniły się w grzybnie, przypominając i zaznaczając nam, że śmierć to jeszcze nie koniec. W tym roku ten tryptyk Jarosław zamknie instalacją pod tytułem Maki, więc myślę, że możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku. Temat ryb się przewija co roku i nie inaczej będzie również przy tej edycji. Zaplanowaliśmy kilka tematów związanych z rybami i będziemy chcieli zaprosić publiczność na taki, można powiedzieć, spacer po dnie morza. A wejściem do tego podwodnego świata będzie oczywiście Brama Rybna, w której studenci Wydziału Artystycznego pod kierunkiem Jarosława Koziary przygotują nam taką bramę właśnie otwierającą ten podwodny świat. A po przejściu przez tą bramę będziemy się mogli zagłębić w fantastyczny świat morskich stworów przygotowany przez Violettę Stafińską, która tym razem przygotowuje taką tekstylną girlandę z fantastycznymi stworami morskimi. Będziemy się mogli w to zanurzyć idąc ulicą Rybną i dalej trafiamy na Plac Rybny.
5: Na Placu Rybnym zobaczymy 3 wielkoskalowe ryby lalki. Są to lalki Teatru Makata, które zazwyczaj są używane w teatrze ulicznym. Więc to są obiekty, które są przystosowane do pływania, spacerowania wraz z nimi, z grupą teatralną. Tym razem u nas na Noc Kultury ryby sobie wreszcie odpoczną i to one będą obserwować ten tłum ludzi podczas Nocy Kultury. Są to niezwykle takie kolorowe, fantastyczne ryby, bogato uzębione, ale bardzo sympatyczne.
4: Kolejną instalacją, która pojawi się na szczycie zaułku Hartwigów, będzie to ryba przygotowana przez Joannę Kowalską-Wolszczak z pracowni Żywioły Ziemi. Będzie to ażurowa gliniana ryba i instalacja pod tytułem Ryba, która ma w sobie światło.
5: Schodząc w dół, po prawej stronie zobaczymy wiklinową ławicę, czyli przestrzenne ryby wyplecione z wikliny przez 3 wspaniałe dziewczyny, Karolinę Karpińską, Joannę Bęczyńską i Beatę Adamek. One już od kilku tygodni moczą wiklinę i zamieniają ją w płetwy, ogony i różnego rodzaju rybie kształty. Po lewej stronie, w zaułku Hartwigów, pod prąd popłyną ryby wykonane przez studentów Wydziału Artystycznego pod kierunkiem Barbary Niścior. I zostaje nam jeszcze akcja ryba, którą ogłosiliśmy jakiś czas temu. Akcja ryba trwa do 30 maja. Można przynosić i przysyłać do nas różnego rodzaju ryby, które zaprezentujemy w wybranym miejscu, jak dowiemy się, ile tych ryb mamy, jak one wyglądają.
4: Skręcając z Placu Rybnego w kierunku Placu po Farze, mamy okazję przechodzić przez najwęższą uliczkę na Starym Mieście o wdzięcznej nazwie Kufarze. I tutaj jest to uliczka, która zainspirowała lubelską artystkę Monikę Trypus do przygotowania instalacji pod tytułem Ucho Igielne. Monika już od wielu tygodni przygotowuje tka ręcznie 9-metrową tkaninę, która stanie się taką bramą w bramie i przejściem w przejściu, można powiedzieć. Ta wybór tak naprawdę publiczności będzie można albo przejść przez to ucho igielne na własny sposób, albo po prostu je pominąć. Natomiast będzie to zdecydowanie ciekawa instalacja, jakby skala tkaniny ręcznie wykonanej na pewno będzie robiła wrażenie.
5: W uchu igielnym z pewnością będzie już słychać orkiestrę wielkich bębnów. Orkiestra wielkich bębnów to koncert, performance muzyczny, wydarzenie, sytuacja, można różnie o tym mówić. Będzie to około 7 olbrzymich bębnów, które mają ponad 3 metry średnicy i staną się właściwie i instrumentem, i scenografią dla tej całej sytuacji. Aktorzy Teatru Makata będą od samego początku Nocy Kultury, czyli od godziny 19 wspólnie z mieszkańcami wybijać puls serca i różnego rodzaju takie wariacje i to, co im przyjdzie do głowy w tym momencie. Natomiast po tej jakże długiej rozgrzewce około godziny 22 nastąpi koncert finałowy. Orkiestra orkiestra wielkich bębnów, 7 bębnów, które właściwie będą tak ze sobą połączone i nagłośnione, że będą właściwie jednym instrumentem. I to jest po pierwsze bardzo, bardzo wyjątkowe. A druga sprawa to utwory muzyczne, na podstawie których cała ta sytuacja została skomponowana i zaplanowana. To, co usłyszymy, będzie oparte na utworach muzycznych i opracowaniach Oskara Kolberga, ale również różnego rodzaju etnicznej muzyki z właściwie ze wszystkich kontynentów.
4: Wszystkich, którzy będą potrzebowali chwili wytchnienia i odpoczynku, zapraszamy tradycyjnie na nasze patio przy Grodzkiej 7, gdzie będzie można troszkę odpocząć i zagłębić się tym razem w niezwykle surrealistyczną sytuację, którą zaprojektuje i przygotuje Ola Artyszuk. Będzie to okazja do tego, żeby wejść do nierealnego, surrealistycznego snu artystki i zrobić sobie zdjęcie, ponieważ będzie to instalacja, którą będzie się można zagłębić w taki trójwymiarowy, niezwykły sen, poczuć się troszkę jak w odrealnionej rzeczywistości. Jesteśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób Ola zmieni tą przestrzeń właśnie w coś takiego niezwykle eferycznego i odrealnionego.
5: Ja zdradzę kilka szczegółów, które być może choć odrobinę pozwolą sobie wyobrazić. Zdradzę listę potrzebnych rzeczy. Jeden duży tygrys, 3 klatki dla ptaków, olbrzymi dywan, mnóstwo tkaniny, lustra, meble, piękna porcelana. A, jeszcze kryształowy, wielki, piękny żyrandol. Także coś w tym stylu czeka nas na patio Grodzkiej 7. Chciałam opowiedzieć o jeszcze jednej instalacji, która nazywa się Veritas Lemon. Jest to taki cytrynowy świat natury, ceramiki i złudzeń. W bramie kamienicy Archidiakońska 1 ta przestrzeń zostanie wypełniona na razie niezliczoną ilością cytryn, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Prawdziwych, żywych cytryn, mam nadzieję, że będą pięknie pachnieć. Natomiast wśród tych owoców znajdzie się kilka cytryn wykonanych przez artystkę, ceramiczkę, która zamierza troszeczkę nas oszukać i sprawić, żeby te jej cytryny wyglądały jak żywe. Więc będzie szansa zmierzyć się i być może rozpoznać, które są dziełem rąk ludzkich, a które są dziełem natury. Natomiast na pewno będzie to wspaniale wyglądać na tle tej, no już dość nadgryzionej zębem czasu fasady.
4: Nie zabraknie również projektów, które są ściśle dedykowane określonym miejscom. Taka będzie instalacja pod tytułem Lubelskie Stwory Julii Czekaj, która zaprojektowała kilka specyficznych stworzeń, jak twierdzi, mieszkających, będących tutaj na Starym Mieście z nami od zawsze. One nie mają swojego stałego miejsca. Zabawa będzie polegała na tym, żeby je znaleźć. Myślę, że będą na tyle charakterystyczne i barwne, że nie będziecie mieć Państwo z tym problemu. Natomiast, żeby troszkę podpowiedzieć, to jeden z największych i takich najdłuższych stworów będzie...
5: Najszczuplejszych
4: będzie strzegł wejścia właśnie do warsztatów kultury przy Grodzkiej 7.
5: A w korytarzu Grodzkiej 5A zobaczymy podwójne dno, tworzone i zaprojektowane przez Martynę Tysię-Denis i Lenę Jungowską. To są dziewczyny, które z uporem już po raz trzeci wykonają wielkoformatową instalację wykonaną z papieru z odzysku. Więc dziewczyny od wielu tygodni zbierają różnego rodzaju papiery, kartony, wycinają, kleją, zszywają i tym razem zajęły się roślinnością wodną, to co same napisały o swojej pracy. Dajemy nura w jezioro, wypływamy na powierzchnię, potem wzbijamy się do góry, a podczas tej eskapady obserwujemy piękno polskiej przyrody. Przedstawiamy wielopoziomową symulację struktury roślinnej jeziora, wykonanej z dbałością o biologiczną poprawność. Bazujemy na typowych gatunkach flory, charakterystycznych dla zbiorników wodnych, może odrobinę powiększonych w stosunku do oryginałów. Oddajemy hołd wodorostom i nenufarom. Dajemy im znać, że jeszcze o nich pamiętamy. Teraz w dobie susz i zanieczyszczeń. Wszystkie modele wykonano z tektury z drugiego obiegu, zbieranej w najróżniejsze sposoby po to, by pozwolić widzowi, aby przez chwilę poczuł się jak ryba w wodzie. Oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej programu, jaki dla Państwa przygotowujemy na Noc Kultury.
2: Jak zawsze w trakcie Nocy Kultury nie zabraknie muzyki. Tym razem scena stanie przy ulicy Bernardyńskiej.
5: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie Noc w Browarze. Stanie scena rapowa z bardzo ciekawym programem, z bardzo różnorodnymi brzmieniami. Już po raz czwarty rap będzie bardzo istotny podczas Nocy Kultury i tradycyjnie rozpoczniemy występami laureatów konkursu Młody Rap. Konkursu, do którego zgłosiło się ponad 50 młodych raperów i raperek, głównie z Lublina, ale nie tylko, bo również był Poznań, Szczecin. Także już jesteśmy po drugim etapie konkursu, po przesłuchaniach i już mogę zdradzić, że młodzi, może jeszcze mało znani, być może w przyszłości bardziej, scenę rapową otworzą Bednar, Kuba J, Milky Wave, Młody Cud, M02M, Rave, Węcik oraz WKTR i Rabi. To jest 8 osób, 7 młodych raperów i jedna raperka. Po nich scenę przejmie kolektyw Dobre Flow. Jest to ekipa z warszawskiej Pragi. Niezwykle wszechstronna, dynamiczna i bardzo ciekawa grupa muzyczna składająca się właściwie z 4 zespołów. Po nich zespół Late Night Poems, rapowa scena, a na niej topowi polscy muzycy jazzowi. Będzie to z pewnością bardzo taka smakowita i nieoczywista uczta muzyczna, która będzie w sobie łączyła i jazz, i rap. Później Vin Vinci, niezwykle taki szczery i bezkompromisowy raper pochodzący z Lublina, który wystąpi razem z kilkoma przyjaciółmi, których postanowił zaprosić specjalnie na ten wieczór. Następnie gwiazda tegorocznej rapowej sceny kultury, niezwykle młody raper, Kosma Król, ma chyba 21 albo 22 lata, natomiast jest jednym z takich najciekawszych młodych głosów warszawskiej sceny hip-hopowej, nominowany w tym roku do nagrody Fryderyka za debiut roku, także trzymamy kciuki. Parę nagród ma już za sobą, w ostatnich Popkillerach udało mu się zgarnąć 2 statuetki za progres roku i za najciekawszy album alternatywny. Po Kosmie Królu Lekka Strona Ciężaru, czyli taka mieszanka hip-hopu, funku, soulu, trochę popu, które nam zaserwuje Kamil Dankiewicz z DJ-em Prosperem. Także to scena rapowa Nocy Kultury. Równocześnie całkiem niedaleko, czyli w Blaszaku na terenie browaru, odbędzie się bitwa freestyle'owa. Będzie to pierwsza bitwa freestyle'owa, która będzie zorganizowana na Nocy Kultury. 6 wybrańców, najlepszych nawijaczy, zawalczy 6 czerwca o tytuł Perły Nocy. Jeszcze czekamy na zgłoszenia do 28 maja. Oczywiście w browarze nie tylko muzyka, nie zabraknie plenerowego kina, zwiedzania zabytkowych podziemi, zabytkowej warzelni oraz sztuki wizualnej.
2: Mówi Joanna Babiurka-Kamieniecka. Tegoroczna 20. Noc Kultury odbędzie się w nocy z 6 na 7 czerwca. Jej hasłem będzie Dobranoc. Szczegółowy program jest dostępny na stronie nockultury.pl. Wydarzenia wystartują o 19:00. Na Starym Mieście i w jego pobliżu znajdzie się około 120 projektów artystycznych.
6: SK Kraśnik.
2: Zmiany w lubelskiej medycynie. Uniwersytet Medyczny w Lublinie z nową strategią rozwoju Horyzont Zdrowia. Pierwszym krokiem w tę stronę była decyzja kadrowa. Rektor Wojciech Załuska odwołał Michała Szabelskiego z funkcji dyrektora USK nr 4, a jego obowiązki przejęła Kamila Ćwik, dotychczasowa dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Jeszcze nie mówię o połączeniu bezpośrednim tych szpitali, podkreślił profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego.
7: Po to, żeby po pierwsze nasi pacjenci mieli pełną bazę opieki niezależnie od wieku i to począwszy od szpitala dziecięcego, myśmy mieli duży problem z tak zwanymi młodymi dorosłymi, prawda, czyli tymi, którzy w kilku specjalizacjach, między innymi w nefrologii, anestezjologii, w ortopedii, prawda, to dotyczy schorzeń kręgosłupa, przechodzili w wiek dorosłych i wymagali jeszcze ze względu na to, czy budowę, czy jakieś inne ważne warunki kliniczne do pozostania w rękach specjalistów z obszaru pediatrii.
2: Uczelnia zapowiada, że to dopiero początek procesu integracji zasobów. W najbliższych miesiącach będzie ogłoszony konkurs na dyrektora USK nr 1 w związku z upływem kadencji, mówi profesor Marek Majewski, prorektor do spraw klinicznych UM.
8: Ten konkurs wynika z zapisów ustawy o działalności leczniczej. Natomiast uzupełniając tutaj słowa magnificencji rektora dotyczące procesów integracyjnych, należy zauważyć, że to nie jest tylko i wyłącznie połączanie szpitali. My chcemy się wpisać w projekty, czy w projekt ogłoszony w tej chwili przez Ministerstwo Zdrowia dotyczący integrowania szpitali. Tam jest mowa zarówno o integracji wewnątrz, jak i zewnątrzpodmiotowej. Termin składania wniosków jest do końca października i my w ten projekt planujemy złożyć wniosek. Natomiast szczegóły też będziemy mogli Państwu podać po opracowaniu tych koncepcji. Czy to będą raczej integracje wewnątrzpodmiotowe, czy będziemy się starali integrować z innymi zasobami innych szpitali w województwie lubelskim, które uzupełnią nasze potencjalne braki.
2: Zmiany mają poprawić sytuację pacjentów, warunki kształcenia studentów i pozwolić na pozyskanie dodatkowych funduszy ministerialnych na modernizację i przebudowę jednostek, mówi dyrektorka Kamila Ćwik.
9: Mamy pacjentów, którzy potrzebują opieki dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Często są to choroby przewlekłe, a zatem mamy nadzieję, że współpraca między oboma jednostkami spowoduje, że ci pacjenci przejdą płynnie do drugiej jednostki, że przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu dla dorosłych nastąpi przekazanie tak naprawdę pacjenta, który suchą stopą zmieni swojego lekarza prowadzącego, ale w taki sposób, żeby nie odczuł tego. Nasi pacjenci są przyzwyczajeni do tych warunków dziecięcych i często dla nich przejście do szpitala dla dorosłych jest po prostu szokiem, zmianą formy komunikacji, sposobu porozumiewania się, dlatego chcemy, żeby ten proces przebiegł możliwie jak w najmniejszym stresie dla naszych pacjentów.
2: Uczelnia zapowiada, że to dopiero początek procesu integracji zasobów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
6: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy Was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
6: SK Kraśnik.
2: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
10: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów, jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. I dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe. Później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej. Tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam. To, co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek. No wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć. Ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda, zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. No, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3. Zobaczyłem tu gdzieś z kolegą w Janowie taką skarbonkę, a? Troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją i później sprzedał mi trochę drożej. I tak się zaczęło. Była to skarbonka Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, ja wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w chówcu w ZHP. Byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie i mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku, taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest Izba Tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. A tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów, i mnie powierzono tą pałeczkę. I tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900, i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mi było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje do dzisiaj w moim domu, jest używany, mielę w nim kawę, no jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, 2 korby po obu stronach, 4 silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi, zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 nawiasów. A jeszcze dwa lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Fibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że Kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam, może gdzieś tam w internecie. Ktoś, nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, a i jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne miesiące dobre do zwiedzania. No chyba się to kojarzy z latem, czy jeszcze we wrześniu, no jeszcze jest lato, prawda, i początek szkoły, czy coś tam zostało w programie niezrealizowane i mamy tutaj właśnie najwięcej zwiedzających w tych miesiącach. Odbywa się to na tej zasadzie, że ja oprowadzam po muzeum, a któryś z funkcjonariuszy pożarnictwa pokazuje jeszcze nowoczesność w straży, jaka jest.
11: Jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, co to jest i potem zagrać.
10: Syrena korbowa, która jest używana w tej chwili głównie przez kibiców sportowych, jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to, albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dwieście 70 lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zadaszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki, dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce. Tylko działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
2: Stefan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
10: No głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze, i tak no jakoś tak doszedłem do, no może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił, i właśnie wykonywałem tego typu pracę. I jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku, miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst na formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem, na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy. Nie wiedziałem, jak ugryźć, no bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał, się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami różańca jego aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. A tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda, żołnierze dostali animuszu. I ten taki zwiteczek jakby zrobiłem, znalazłem jakiś taki obrazek, na chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa, nie modelik. I to wszystko jest. Minęło, kapliczka jest skończona. Minęło dwa tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana, więc po tych dwóch tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda, to teraz mówiąc w cudzysłowie, jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
12: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
6: SK Kraśnik.
12: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
13: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz, to jest w zasadzie dla całego miasta ma swój cmentarz, to jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęły się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki dwa z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej, my o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się Gmina Wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. I on już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Stan, generalny stan cmentarzy podobnych pierwszowojennych jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy Austriacy, zwłaszcza z austriackiego Czarnego Krzyża ze Styrii, byli pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, to jego peryferyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi, i najczęściej nawet o nim nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza, żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła, w której nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać, ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, ale te miejsca nie są w terenie oznaczane z różnych powodów. To czasami jest dlatego, że to jest blisko zabudowań, czasami jest dlatego, że to jest w głębi lasu, jeszcze na terenie miasta, ale w głębi lasu, teren jest mocno zarośnięty, tam też trudno jest trafić. Także powody są bardzo różne.
14: Mieszkańcy nie wiedzą bardzo wielu rzeczy.
13: o mieście, dlatego że miasto mamy tak, a nie inaczej skonstruowane, że jedna jego część to jest dzielnica fabryczna, która w swoim obecnym kształcie w istocie powstała dopiero na przełomie, znaczy czy na początku lat 50. i była zamieszkała w znacznej części przez ludność napływową, więc mieszkańcy dzielnicy fabrycznej często nie znają historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim Kraśnik jest znany, z tych łożysk kulkowych. A tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecisknie do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu. Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił, zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy, też mieszkają kraśniczanie, ja z nim rozmawiałem, część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma, miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy. To jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
12: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
14: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat, źródliska w Łanach. I sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha przede wszystkim, łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową należy skręcić w Gościeradowie w kierunku Mniszka i jadąc później drogą przez Mniszek dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta, a po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking i już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa, to jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródliska, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościeradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności. Wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. Kto jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący pasek piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. I stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla czy ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas. I nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Światowych. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego. Jakie miejsce zostaliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać, także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, i szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Goświadowskiej. To jest bardzo blisko od urzędu.

0: przy pomocy bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Bulcego Środowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
1: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Zaczniemy od fragmentu historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Potem poznacie historię jednego z twórców ludowych z naszego regionu. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Kraśnik jest miastem z kilkusetletnią, bogatą historią. Trudno jest opisać w skrócie dzieje naszego miasta, ale wiele osób stara się przypominać mieszkańcom o stosunkowo nieodległej historii Kraśnika. To wszystko za pomocą blogów w internecie. Jedną z takich osób jest Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku. W naszej radiowej podróży zabierzemy Was dzisiaj na ulicę Wesołą.
3: Teraz sobie siedzę na emeryturze. Przez duży, długi okres czasu o Kraśniku pisał pan Mirosław Schneider. Z tym, że on pisał o fabrycznym. I jak tu wnuczka mi założyła tego Facebooka, to się okazało, że no nie ma o starym Kraśniku. Tu znajomi tak postulowali, nie bezpośrednio do mnie, tylko w ogóle, żeby ewentualnie ktoś coś o Kraśniku napisał. To zacząłem szukać i pisać o Kraśniku. No jest sporo informacji. W regionaliście też pan Szymanek czy pan Nowosad, pan Bartosiewicz pisali. Jest też trochę informacji. Faktycznie rzecz biorąc, no na Facebooku tego nie było. Tego nie prowadził, no więc zacząłem pisać. I się okazuje, że jak zaczęliśmy spacerować po Kraśniku wirtualnie, to zaczynają się ludzie odzywać, przypominać sobie. Przysyłali mi też tutaj zdjęcia, wspomnienia. Przy okazji wspominali znajomych, a to rodzina i tak dalej. A szczególnie, jeżeli chodzi o zagranicę. Jak spacerowaliśmy po ulicy Lubelskiej, to napisała do mnie pani Ania Śmierzyńska, po mężu inaczej się nazywa, mieszka w Kanadzie. I mówi, że dzieci ją pytały o Kraśnik. No i ona szukała i nagle mówi, znalazła i okazuje się, że stanęła przed swoim domem na tym Facebooku i mówi zdziwiona, tylko że tam no, miała mniej informacji niż ona, plus jeszcze przesłała fotografię. I się okazuje, że dopowiedziała jeszcze, to umieściliśmy, była bardzo zadowolona. Przy okazji odezwała się jej siostra, która też mieszka za granicą, tylko w zachodniej Europie, też dopowiedziała pewne fakty. I w ten sposób po prostu to się uzupełnia, jak gdyby. I więc jeżeli chodzi o ulicę Wesołą, to pan Dominik Schulz, historyk z wykształcenia, znany tutaj społeczną opieką, pisał na ten temat na stronie Urzędu Miasta i to pisał pod kątem trochę tak historycznym, ale w skrócie, że kwestia ulicy Wesołej i Krakowskiej, to wcześniej tam były, osadnictwo było za czym już prawa miejskie Kraśnik uzyskał, więc to były wczesne lata i tam były półziemiatki takie i tam ludzie mieszkali. Natomiast faktycznie rzecz biorąc, po tej stronie ulicy Zamkowej miasto i kościół powstały w XV wieku. I ta ulica Wesoła była przy murach miejskich. Tu był mur miejski i ta Wesoła to jak gdyby przy samych murach był rynek. Za rynkiem był ulica Wesoła i właśnie tu zaraz obejmował mur miejski. Także takiej historii tyle. Później się okazuje, że jak

0: Там на улице Веселой и доходзонцей до ней, не целой, to były mieszkania żydowskie. Tutaj przeważnie mieszkali Żydzi. Dopiero po wojnie na większość Polaków, bo wiadomo, że już Żydów nie było. Natomiast spacerując po ulicy, to pierwsze, zaczynając od ulicy Krakowskiej, lewa strona, przed wojną była inna numeracja. Parzysta była po lewej stronie, nieparzysta po prawej. W latach 60. bodajże zmienili i tak jest teraz, po lewej stronie są nieparzyste, a po prawej są parzyste. I tutaj ten budynek narożny, Krakowska Wesoła, po lewej stronie, to jak ja pamiętam, to był sklep żelazny. Prawdopodobnie już w czasie wojny też był sklep żelazny. Tak napisałem, nikt tego nie zakwestionował, więc przyjąłem, że to prawda. Bo jak coś tam napiszę i ewentualnie to się nie zgadza, to od razu tutaj czytelnicy mnie prostują, że to nie tak, że to inaczej. Natomiast to nie. Sklep żelazny to był tego typu, że tam było wszystko. Gwoździe, śruby, postronki, ruszta, drzwiczki żeliwne do piecu, akcesoria do podkuwania koni, jakieś postronki, szkoble, czyli do drzwi te, bo to nie było zawiasów, to tylko takie szkoble, nie? Zamki i tak dalej, także mydło, proszek do prania, ubrania robocze, wszystko tam w tym sklepie było. I jak napisałem tego posta o tym sklepie, to tutaj mnie też dopowiedzieli czytelnicy, że no, trudno było inwentaryzację przeprowadzić w takim sklepie, bo to trwało, akcesorii mnóstwo. A no teraz też chyba obowiązuje, że co roku na zakończenie roku obrachunkowego robi się inwentaryzację. I wspominali właśnie, że jak rodzice ich tam pracowali w takich sklepach, no to ta inwentaryzacja trwała. Niektórzy lubili to, bo to trzeba było liczyć, porównywać i tak dalej, niektórzy nie. Teraz tutaj mieści się pani Wszelakiej de facto. No pisze de facto. I kredyty bankowe odnowione, ładnie ten budynek, także w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o następny budynek, to jest ulica Wesoła 3, to tutaj mieszkało małżeństwo Rubczewskich. Pan Wincenty Rubczewski, on się faktycznie nazywał z domu Rupeć, później w latach 60. zmienił sobie nazwisko na Rubczewski. W okresie międzywojennym urodził się w 1910 roku. W okresie międzywojennym służył w 24 Pułku Łanów. Później pracował w spółdzielni rzemieślniczej wielobranżowej. Był kierownikiem magazynu, a pod koniec był kierownikiem magazynu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Stróży. Tam teraz mieści się stacja obsługi samochodów. To kiedyś tam właśnie był POM tak zwany. Pan Rupeć był wieloletnim myśliwym. Dbał także o to. W 1945 roku poślubił panią Helenę z domu Rubaj. Państwo Rubaj pochodzili z Piask i o, tu mam nawet zdjęcie pana Rubaja, jak w 24 Pułku Łanów służył, to ten o, pan. Tutaj też przedwojenne zdjęcie pana Rubaja, by mi tu przesłała pani córka, pani Anna Rubczewska-Banaś. Pani Anna jest internistą, mieszka w Krakowie, tam bardzo pochlebnie pacjenci się o niej opowiadają. Państwo Rubczewscy mieli dwie córki. Jedną Barbarę, mieszka w Lublinie, pani Barbara z wykształcenia prawnik i tam się udziela w spółdzielni mieszkaniowej na Czubach w Lublinie. gdzieś tam w jakimś radzie nadzorczej działa bardzo, także pani Barbara Rubczewska w Lublinie jest znana, a tu się właśnie w Kraśniku urodziła, w 1963 roku robiła maturę, a później skończyła studia. Mają właśnie, mieli dwie córki, młodsza Ania, a to jest starsza Basia. No, to jest pani Ania już jako ten. To jest mama Helena, a to jest tata. Pani w tym pod numerem trzecim mieszkali jeszcze, właścicielami było państwo Rubczewscy, czyli Wincenty i jego żona, ale mieszkali jeszcze Antoni i Bronisława Michalczewscy, pani Krochmalna, państwo Pikułowie, Mazurkowie. To było na tej zasadzie, że w latach 50. z prywatnych zrobili ze względu na brak mieszkań czynszówki albo mieszkania komunalne i po prostu dokwaterowywali, kwaterunek dokwaterowywał do prywatnych właśnie tych domów mieszkalnych innych lokatorów. Nie zawsze to było na rękę tym właścicielom, no ale coś mieli zrobić. Tak to było i tu sporo nawet ich tu mieszkało. I odnośnie państwa Michalczewskich to odezwała się do mnie pani Małgorzata Siwek. Pani Małgorzata Siwek, właśnie z rodziny Michalczewskich, ukończyła najpierw w Kraśniku liceum, później przeprowadziła się do Antwerpii, tam ukończyła uniwersytet w Antwerpii i tam mieszka, w tej Antwerpii. A tutaj przysłała mi nawet zdjęcie rodzinne właśnie pani Małgorzata Siwek z domu Michalczewska. I tam sobie sporo kraśniczan mieszka za granicą, no tak się to złożyło, że emigrowali. Trzeba powiedzieć, że wykazują zainteresowanie Kraśnikiem i miejscem swojego urodzenia i wychowania. Mieszkała jeszcze pani Sender, Michalczewscy, no i tak najwięcej właśnie to powiedziała pani Małgorzata Siwek i przysłała mi nawet zdjęcie. Pod numerem 5 to był taki budynek piętrowy, jest dotychczas, dwupiętrowy, jak na ulicę Wesołą, to on był dość wysoki, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. I tutaj też sporo rodzin mieszkało, ale przede wszystkim to była kamienica Hałabisiów. I tak to nazywali. Dwóch braci chyba to było, czy kuzynów Hałabisiów. I tu była w podwórzu masarnia. Niektórzy jeszcze wspominają tę masarnię, bo no nie było kanalizacji ani wodociągów i to wszystko ulicą. Także może sobie wyobrazić, jak to było. No, trochę było czuć na ulicy, no ale były masarnie prywatne i tam właśnie uprawiali. Jeżeli chodzi o Hałabisiów, to pani Ania Rubczewska-Banaś wspomina właśnie tą kamienicę i tych państwa Hałabisiów i mówię, że tam jakby to był wyż demograficzny, sporo dzieci się rodziło w latach 50. i mówi, że było tam sporo Hałabisiątek, tak ich nazywa. No zresztą pamięta Grażynkę i Ewunię. Zresztą na ulicy Wesołej to tętniło życiem, rzeczywiście tam sporo było dzieci. No i mówi, że hałasowali tam cały dzień, znaczy niektórzy zwracali uwagę, bo to no, na ulicy, chyba że noc ich wygoniła albo przegoniła, a tak to biegali, bawili się z energią godną hord tatarskich, tak nawet opisuje. Natomiast pan Zbigniew Stój, który tam mieszkał, tylko że po drugiej stronie, tam później będziemy o nim mówić, to pamięta jeszcze, że w tym budynku mieszkali swatowscy, państwo Łobodowie, państwo Oszustowie, to zaraz powiemy, bo oni mieszkali w budynku mniejszym, przyległym do tego budynku wysokiego. Także tam sporo też rodzin mieszkało. Pan Łoboda mieszkał i tu nawet pan Bartoś Tadeusz wspomina właśnie, że z panem Łobodą pracował oraz Strzałkowski Stefan z rodziną, który przywędrował do Kraśnika z powiatu garbolińskiego. Aż tutaj do Kraśnika i tutaj mieszkał właśnie. To taki, on stoi do dziś ten budynek i tu pan Tomasz Hałabiś, który do mnie pisał, mówi, że do tej pory jego mama tutaj mieszka jeszcze właśnie w tym budynku. No z tym, że jak to w Starym Kraśniku pozostali już w wieku podeszłym mieszkańcy, no nie ma kto tego remontować po prostu, no w takim stanie to jest. Miasto też nie może, bo to prywatne domy, także no czekaj, aż nie będzie kogo i trzeba będzie wtedy rzeczywiście wyburzyć, bo już nie będzie nadawać się do remontu.
1: W następnym odcinku magazynu Reporterów dalsza część historii ulicy Wesołej.
2: SK Kraśnik.
1: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swojej kolekcji ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. Jak zauważa sam autor, coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
3: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
4: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach. Koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, przy wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej Gromadzka, najpierw później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
3: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
4: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
3: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
4: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję, no, chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
3: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
4: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże, o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
3: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
4: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Seweria z Belgii dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawało śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast te dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
3: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie, czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
4: Nie, po prostu no, są no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targach Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
3: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
4: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to i później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się puntami robiłem także.
3: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo no, na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
4: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
3: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
4: Nie zawsze, ale na przykład no w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania storopianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami, natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
3: Rozumiem. Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień?
4: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki, ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim no, upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę, tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny, czy dać komuś w prezencie.
3: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
4: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem. Jest większość to zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną wiele regionów ściankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania, utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowy nasze polskie.
3: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
4: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął w etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
3: To czym się charakteryzują?
4: Czyli kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
1: Oprócz tego pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
6: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
5: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które mogą podjąć pracę jako nowe komórki szpikowe u potrzebującego pacjenta, natomiast całą resztę komórek zwraca z powrotem do dawcy. Te cykle powtarzają się wielokrotnie, aż do zebrania odpowiedniej ilości komórek. czasem zdarza się, że w czasie jednego takiego zabiegu, tego 3-4-godzinnego zabiegu pobierania komórek macierzystych, nie uda się zebrać odpowiedniej, wystarczającej liczby tych komórek macierzystych i taki zabieg powtarzany jest kolejnego dnia. To, czego jeszcze nie powiedziałam, do pobrania komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli no taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja, to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. I jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, wyznaczają pewne ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już, jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No, w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej. Czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej. To są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są po pierwsze do poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku. I w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z 3 szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów i w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no, szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku, i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku. I no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje absolutnie wyjątkowe, słowo, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
6: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto i gdzie i jaki ten szpik ma?
5: Znaczy dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją w tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
6: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
5: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnionej, spokrewnionej czy właśnie oddawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości oddawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik, o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku, no jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier, no niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej, w odpowiednich warunkach przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
6: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
5: Znaczy są oczywiście określone procedury, które mówią, jak, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami poltransplantu.
7: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
2: SK Kraśnik.
7: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
0: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek i tutaj mieszkał oszust Stanisław. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie, to był PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach, po byłych koszarach 24 Pułku Ułanów. I tam właśnie umieścił się PKS po wojnie, osobowy i towarowy, później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach i tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka. Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. Kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest dzisiaj parterowy, widać tu go i tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, no nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep obuwniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Kraśnickiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego. I tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ no przez, ja miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała no wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która no w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, no ale pytania, ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali Iraccy Mieczysława i Genowefa, mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułkuanów w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutaj, że mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona, oni pochodzili z Tuszowa, to jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili, natomiast pan Biszczak był urodzony w Bożechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej, on taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest i on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też właśnie. Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek. To pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołego. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną jakąś, to właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko, nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej, o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyły. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła a Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszka. Ja myślałem najpierw, że może ona na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali ich pani Marianna Jaroszewicz-Domulis wspominała, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No tu nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski. Pan Saluter także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy tam wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł i ona to jest mój 7 dzieci, musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik. Też grał w orkiestrze strażackiej, tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Tutaj, jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi, a jeszcze o panu Wojciechowskim, więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam

0: widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
1: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek historia kraśnickiego nauczyciela, który prowadzi największe w Polsce szkolne muzeum. Na koniec usłyszycie rozmowę, w której powiemy o historii kraśnickiej cegły. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Jako kilkuletni chłopak szukał staroci na strychu. Tak zaczęła się przygoda kraśniczanina z kolekcjonerstwem. Marek Solecki jest nauczycielem biologii w zespole szkół nr 3. W 1995 roku założył tam szkolną izbę historyczno-etnograficzną. Aktualnie jest to największe w Polsce szkolne muzeum. O swojej pasji opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
3: Na początek proszę powiedzieć, jak tak właściwie zaczęła się pana przygoda z kolekcjonerstwem?
4: Początek wyglądał prozaicznie, bo będąc na strychu starej chałupy mojej babci i dziadka, Ruwajów tutaj w Buzyniu, to jest dzielnica Kraśnika, zobaczyłem bardzo fajne eksponaty, stare lampy naftowe, jakieś butelki, jakąś wagę, jakieś takie drewniane cebrzyki, czy załóżmy nieski, i to mnie zaciekawiło i po prostu one były niepotrzebne, walały się i zacząłem je znosić do naszego mieszkania w bloku, wtedy mieszkaliśmy z rodzicami.
3: To w takim razie od ilu lat pan kolekcjonuje?
4: No załóżmy 7-8 lat, chociaż wcześniej też już coś zaczynałem, bo pamiętam, że fascynowały mnie takie odciski różnych żyjątek w kredzie i nawet miałem niezłą kolekcję, tak mniej więcej 7-8 kilogramów. Trzymałem to w takiej szafce na balkonie, tylko mamie to się nie podobało, bo zajmowało miejsce przeznaczone na jakieś weki i w pewnym momencie mi to wzięła i wyrzuciła.
3: A co do tej pory udało się panu uzbierać?
4: Co niektórzy mówią, że ja zbieram sprzęt dawny AGD, czyli wszystko, co jest związane z gospodarstwem domowym, czyli jakieś żelazka, wagi, stare garki gliniane, butelki, ale także mam kilka kieratów, sieczkarni i tego typu dużych maszyn rolniczych. A najmniejszymi takimi eksponatami to są na przykład psie numerki. Mam ich w kolekcji około 100 i nawet udało mi się kiedyś napisać fajny artykuł na temat historii psich numerków. On jest dostępny w internecie na stronie internetowej urzędowa, konkretnie Głos Ziemi Urzędowskiej 2018. Tamten artykuł można sobie w internecie poczytać.
3: Jest pan posiadaczem największej w Polsce kolekcji wag produkowanych w Lublinie. Dlaczego akurat wagi stały się takim elementem?
4: Ja mam po prostu taką jedną wadę, tak to nazywam, to swoje kolekcjonowanie, że nie skupiam się tylko na jednym asortymencie, tak jak co niektórzy koledzy moi zbierają tylko wagi, tylko piwne butelki, albo same tylko etykietki po piwie, albo same żelazka. Ja zbieram po prostu wszystko i stąd taka właśnie duża rozpiętość. Natomiast odnośnie wag, pierwszą wagę zdobyłem właśnie, znalazłem na strychu mojej babci, tutaj na Buzyniu, i to była waga niekompletna. Teraz już wiem, że to była waga, czy jest waga, bo jest w moim zbiorze, pana Kolbego z Warszawy, i ciekawostką było to, że jedna szalka była płaska, druga taka wyższa z dzióbkiem na sypkie produkty, i ta szalka z dzióbkiem była bardzo ładna, błyszcząca, bo była używana przez babcię do nabierania mąki z worka, który się znajdował na strychu, i jak coś trzeba było upiec, no to po prostu szło się na strych i tą szalką nabierało. Także to była moja pierwsza waga, natomiast skupiam się w tej chwili na wagach lubelskich. Mam praktycznie w swoich zbiorach eksponaty z 12 różnych albo fabryk, albo zakładów naprawczych z Lublina. Przy czym niektóre to są tylko unikaty pojedyncze w mojej kolekcji, na przykład waga Aleksandra Żurawskiego, czy Fiduta, czy Owsianki. I jeszcze 4 miesiące temu w internecie szperając materiały, szukałem materiały na temat wag, zobaczyłem, że na jednej ze stron są zdjęcia dwóch moich eksponatów, ściągnięte z artykułu na temat fabryki wag Ideala w Lublinie, i było oczywiście źródło podane, i był kontakt, i okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. Wspaniały człowiek prowadzi tą stronę, ona się nazywa Funtofil, to jest taki projekt międzynarodowy.

0: praktycznie z całej Europy, ale głównie to się skupia na terenach właśnie wschodniej Europy, środkowej Europy, są zebrane miastami fabryki WAG, fabryki odważników, i od 4 miesięcy współpracuję właśnie z tym Witalijem Tomczykiem z Odesy, udostępniam swoje zdjęcia, robię zdjęcia, kadruję je odpowiednio i szukamy historii, adresów danych fabryk. W każdym razie wcześniej 4 czy 5 pozycji było pustych w wykazie wagarstwa lubelskiego, a ja swoimi eksponatami je zapełniłem. Także polecam stronę internetową Funtofil. To poszukiwanie przebiega wielotorowo, bo przede wszystkim to były strychy mojej babci ze strony mamy, ze strony ojca, następnie dalszych członków rodziny, ich sąsiadów, i później już wszyscy widzieli na przykład na Budzyniu, że jest taki wnuk babci Stefci Rubajowej, który zbiera starości. Chętnie mnie tam wpuszczano na te strychy i dzięki temu szereg eksponatów zostało uratowanych, bo w tej chwili albo są te chaty zburzone, albo już dachy wymienione, strychy wyremontowane i to praktycznie poszło gdzieś tam na śmieci. Następnie jak miałem pierwszy samochód, to były lata gdzieś 93, 94, maluch to był, no to w każdej chwili wolnej, kiedy wakacje miałem trochę czasu, czy jakieś ferie, no to jechało się dosłownie w teren za starociami i zwoziło się całe po prostu duże ilości tych staroci, przy czym praktycznie brałem wszystko, co było stare, wtedy ludzie chętnie puszczali takich ludzi jak ja, mieszkańcy właśnie tych sąsiednich wsi, nawiązywałem rozmowę, tam starałem się tam jakieś znaleźć wspólne tematy. W każdym razie przywoziłem fajne eksponaty i je po prostu się czyściło, konserwowało i wzbogacało moją kolekcję. Następnym punktem poszukiwania to są punkty złomu, tylko że w tej chwili jest coraz mniej na nich staroci, a poza tym już jest taka duża konkurencja, bo ci, którzy po prostu traktują kolekcjonowanie jako źródło zysku, że coś kupić tanio, drożej sprzedać i nie patrzą na to, że tu jest jakaś wartość historyczna, którą gdzieś tam pozbywamy się, gdzieś tam idzie w obce ręce, ale jeszcze swego czasu to często bywałem na punktach złomu i dużo eksponatów też stamtąd mam, między innymi górę od takiej świniarki, to jest moskarnia świniarka z napisem Jan Serwacki Zakrzówek, czy chemia Fichtelbaum Janów Lubelski, to są takie unikalne artefakty, albo jeszcze obecnie no to portale internetowe, coś tam ciekawego też się kupuje, no i oczywiście giełdy staroci, te 20 lat temu bywaliśmy z kolegami na giełdzie na słynnym kole, a teraz zostaje Lublin, Rzeszów, Rozwadów, Puławy. No ja tak zostałem wychowany, że po prostu udzielam się społecznie, tak jak moja mama, i nie trzymam tych swoich eksponatów, tak jak są niektórzy kolekcjonerzy w domowych pieleszach, że tylko dla siebie, dla najbliższych są do pokazania. Po prostu chętnie je udostępniam. W szkole, gdzie uczę, czyli w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, organizuję na bazie właśnie tej mojej izby historyczno-etnograficznej olbrzymie wystawy, do tej pory było ich 7. I taka ciekawostka, w trakcie jednej z nich w 2009 roku, w ciągu 5 dni, tą moją wystawę zwiedziło 1000 zwiedzających. Co pół godziny była grupa albo przedszkolaków, albo uczniów szkoły podstawowej, albo gimnazjalistów, bo wtedy były dni otwarte szkoły. I jeszcze prezentuję te starocia na różnych pokazach z kolegami z klubu. Jestem kolekcjonerem, prezesem od 2007 roku Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów i jakieś dożynki, Dni Kraśnika, Maliniaki, zawsze tam byliśmy obecni ze swoimi wystawami staroci, pokazami na przykład robienia masła i tak dalej, a także robiłem różnego rodzaju pokazy staroci, czy warsztaty ważenia na starych wagach, w przedszkolach, szkołach podstawowych, także dzieciaki miały wtedy w tym dniu przynieść z domu swoją zabawkę jakąś ulubioną, albo jakieś warzywa, owoce, i uczyliśmy się ważyć, znaczy ja ich uczyłem ważyć na starych wagach, zasada ważenia, co jest lekkie, co jest ciężkie, ile to waży, jak odważyć na przykład wybraną ilość produktu, 10 tylko cukierków czy coś w tym rodzaju. Także jeszcze wypożyczałem te eksponaty do szeregu muzeów, między innymi tu w Kraśniku kilkukrotnie, Muzeum Regionalne, czy Muzeum 24 Pułkułanów, czy Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum Zamojskie w Zamościu, w Baranowie Sandomierskim, w Mielcu i tak dalej, i tak dalej. Także jestem otwarty. I jeszcze jakieś festyny poza Kraśnikiem, bo na przykład kilkukrotnie, 4 albo 5 razy eksponowałem swoje kolekcjonerskie przedmioty na festynie, które robi Zbigniew Jurkowski z Lublina. To był festyn Pasji Ludzi Pozytywnie Zakręconych i jeszcze raz byłem w Medynie Głogowskiej, bardzo fajny, odbywa się tam taki, można powiedzieć, warsztaty garsarskie, pokazy starego garsarstwa, duży festyn i też tam miałem dużą wystawę starości.
1: A czy czuje pan jakiś sentyment do niektórych egzemplarzy? Czy ma pan jakieś swoje ulubione zbiory?
0: To się zmienia. Na początku to były takie pamiątki, dalej są pamiątki rodzinne, bo mam takie na przykład unikalne zdjęcia mojego dziadka, który był ułanym w 24 pułku, tu w Kraśniku, stacjonującym. I te zdjęcia na przykład w koszu motocykla Sokół były już publikowane w wielu publikacjach, między innymi Jerzego Majki, który opisywał brygadę generała Maczka. Inne pamiątki rodziny pochodzące ze strony mojego ojca, rodziny z Kresów jeszcze, Maksymówka koło Zbaraża i w mojej rodzinie jeszcze był biskup Łukasz Solecki, pochodzący z Kresów, który był wcześniej pierwszym polskojęzycznym rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i udało mi się kupić też parę pamiątek związanych z jego osobą, między innymi książkę Dzieła wybrane Szekspira z pieczątką Księgozbiór księdza Łukasza Solickiego. Także to są takie wspaniałe rzeczy, natomiast później fascynowały mnie właśnie żelazka, skupiam się głównie na tych żelazkach. W tej chwili jestem wielbicielem wag, można by tak powiedzieć, takim prawdziwym funtofilem, ale wcześniej znowu fascynowały mnie różnego rodzaju butelki, różnego rodzaju przeznaczenia. Mam szereg artefaktów pochodzących z Kraśnika, między innymi z dwóch fabryk wódek w Kraśniku. Fabryka octu spirytusowego, fabryka wody sodowej, to wszystko przedwojenne i jeszcze okoliczne browary, Popkowice, Kluczkowice, Wierzchowiska, Lublin, to trzy browary mam w kolekcji Jęsza, Wetster i okupacyjny browar porowy Jeleń. Co tam jeszcze? Syfony olbrzymie miedziane, takie pierowzory saturatorów z czasu PRL-u, czyli olbrzymie syfony, które miały 20 litrów i więcej pojemności, stały w sklepach, w jakichś drewnianych beczkach z lodem jeszcze, żeby to było zimne w środku i można było sobie kupić na miejscu wodę sodową z sokiem lub bez. W tej chwili mam takich syfonów od małego miedzianego, dwulitrowego do jakichś tam 30-litrowych, 54 to jest największa kolekcja w Polsce. Natomiast od pewnego momentu skupiam się głównie na wagach, to są bardzo ciekawe eksponaty, mają swoją ciekawą historię, chodzi o sygnowania, reperacje, jakieś tam takie miksy, bo na przykład mam dwie wagi Optimusa, które powinny powstać w fabryce Kolbego, tylko jedna z nich ma sygnowania Kolbego, a druga ma Webera, także nie wiadomo, jak je traktować. Tak jak mówiłem wcześniej, od małego lubiłem zbierać jakieś takie skamieniałości i były takie okazje w momencie, kiedy byłem, załóżmy, uczniem podstawówki wtedy, byłem uczestnikiem szeregu obozów wędrownych tutaj w górach i kiedyś trasa jednego z takiego obozu biegła koło Kletna, tam gdzie była chyba kopalnia takiego marmurku. Metodą wybuchową po prostu pozyskiwano ten marmurek i on był używany do robienia lastryko, czyli posadzek, parapetów i tak dalej. I wtedy właśnie odkryto jaskinię niedźwiedzią i my sobie na przykład zmęczeni po jakimś tam kilkunastokilometrowym marszu zjedliśmy sobie kanapki, patrzymy, robotnicy coś tam taczkami, załóżmy, wywożą, jakiś taki rumorz skalny, ale wśród nich są jakieś kawałki kości, zębów, o coś takiego. I pytam się, co takiego. A to mówią, że są to kości niedźwiedzia jaskiniowego. Tutaj właśnie odkopują tą jaskinię. I poszliśmy na układ, ja jeszcze dwóch moich kolegów, że oni mieli przerwę na papierosa, a my zapierdzielaliśmy, kolokwialnie mówiąc, łopatą, taczką i tak dalej, wywoziliśmy za nich, ale co znaleźliśmy w tym rumoszu, to było nasze. I ja wtedy znalazłem trzy kły niedźwiedzia jaskiniowego, jakieś kręgi, w tym szczytowy atlas. kość udową i fajnie to wyglądało, bo później w plecaku tą kość udową miałem w poprzek, załóżmy umocowaną, jeszcze folię owinąłem, bo już zaczęła pękać na słońcu, a ludzie tak patrzyli, co ja tam niosę. Także to by trafiło gdzieś tam po prostu, no by się zmarnowało. A u mnie w tej chwili jest jednym z eksponatów kącika paleontologicznego, a te takie kości mamuta to po prostu oficjalnie kupowałem na giełdzie staroci. Jest to dozwolone według prawa, także to były na przykład pierwsza kość, to był fragment łopatki kupiony na giełdzie w Lublinie staroci za jedyne 30 zł w przeliczeniu na nasze pieniądze. Natomiast pozostałe, na przykład zęby mamuta, to już na giełdzie gdzieś tam w Rzeszowie. Ktoś tam po prostu znalazł na tej zasadzie na wierzchu gdzieś tam i później sprzedawał. Ja to po prostu kupowałem na tej zasadzie. A takie na przykład skorupki jaja oviraptora, no to w internecie też jest to dostępne. Można sobie poszukać na przykład na Allegro. Tylko że w tej chwili to już są bardzo duże pieniądze. Wcześniej też były pieniądze takie do przyjęcia. Natomiast w tej chwili już niestety jest to praktycznie niedostępne, nie pojawia się, a jak już to rzadko.
2: Marek Solecki udziela się społecznie i chętnie udostępnia swoje zbiory. Organizuje też wystawy w szkole oraz na różnych regionalnych wydarzeniach.
3: Eska Kraśnik.
2: Gmina Kraśnik jest tym regionem w Polsce, w którym produkcja cegły ręcznie formowanej jest największa. Nasz region często nazywa się Zagłębiem Cegielnianym. Kraśnicka cegła jest produkowana ręcznie przy zastosowaniu drewnianych form, jakich używano w pierwszych działających w Kraśniku cegielniach. O szczegółach mówi Mariusz Osiniak z cegielni Hoffmanowskiej.
4: Określenie palcówka pochodzi stąd, że cegły, glina po wrzuceniu do formy, była zagładzana ręką, dłonią gładzona i zostawały ślady palców. Stąd to stwierdzenie palcówka. Wizualnie być może, że niewielka jest różnica. Na pewno była różnica w technologii przygotowania masy formierczej, w procesie wypału. Natomiast surowiec został ten sam. Tak byśmy określili, że plecy cegły posiadają ślady palców ludzkiej ręki. W tej chwili nie robimy tego. W tej chwili jest obcinacz. Takie nazywa się to też bardzo często to urządzenie strychulcem, stąd metoda ręcznego formowania określana jest metodą strychulcową, gdzie nadmiar gliny odcina się tym naciągniętym drutem i powstaje taka struktura, taka poszarpana. Ale nie jest to w ogóle podobne do, nie ma to nic wspólnego z ludzkimi dłońmi. Żeby uzyskać cegłę ręcznie formowaną, musimy zacząć od surowca. Musimy mieć surowiec, który trzeba wydobyć, który trzeba przygotować. Przygotowania są bardzo różne. Jest zimowe hałdowanie, czyli pracuje spycharka, która niszczy mechanicznie pokład gliny, strukturę mechaniczną gliny. Następnie taka glina sobie leży schałdowana przynajmniej przez zimę. I jeżeli już żeby przygotować cegłę, musimy przygotować masę formierczą z tej zahałdowanej gliny. Robimy to w ten sposób, że są doły homogenizacyjne, w które wsypuje się glinę, schałdowaną glinę i zalewa się wodą na minimum 24 godziny. W wyniku tego zalania wodą następuje takie w dużym cudzysłowie glina puszcza klej. Następnie tą namoczoną ziemię, tą glinę, ładujemy do mieszadeł. Mieszadła muszą ujednorodnić masę i zrobić ją plastyczną. Mniej więcej takiej konsystencji plasteliny. Tą masę formierczą zawozimy, dostarczamy do stanowisk formierczych, czyli do osoby, która będzie formowała tą cegłę w drewnianej formie. Masę formierczą, tak zwany kęs masy formierczej jest odrywany, ugniatany jak ciasto, nawet na pierogi, i wrzucane z siłą z wysokości, no załóżmy tam, nie wiem, metra w tą drewnianą formę. Forma ma dwie kieszenie na cegły. Po zapełnieniu tym strychulcem odcinamy nadmiar i taką cegłę wykładamy na plac. Na placu w zależności od pogody leży od około 3-4 godzin. Taką cegłę, która już jest wyschnięta, stawiamy na sztorc. Czyli to jest tak zwane kantowanie, czyli na ten dłuższy bok nazywany wozówką. Tam leży, znowu musi poleżeć jakieś 2 godziny, i zawozimy do suszarni, gdzie ustawiamy w takie pryzmy nazywane kozłami. Tam leży, tam cegła stoi już wtedy w tych kozłach minimum 2 tygodnie. To wszystko jest uzależnione od warunków pogodowych. I po 2 tygodniach, jeżeli organoleptycznie stwierdzimy, że jest już cegła sucha, zawozimy ją do pieca i w piecu kręgowym wypalamy. Ten cykl wypału to jest od 14 do 21 dni, w zależności od wilgotności surówki. I po tych 14-21 dniach wywozimy z pieca, dostarczamy na sortownię i na sortowni sortujemy na klasy wytrzymałości i na kolory. Możemy powiedzieć, że sam proces technologiczny od wyprodukowania cegły do jej wypalenia to jest 6 do 8 tygodni. Maksymalna zdolność produkcyjna to jest w granicach 2,5 miliona, ale tyle nie produkujemy, nie ma takiego zapotrzebowania. Różnie, 800 tysięcy, milion, no jest to bardzo uzależnione od zamówień, od warunków pogodowych, od pracowników, bo są to... Ręczne formowanie to już jest ginący zawód. Cegły ręcznie formowane są produkowane na maszynach. No te maszyny są bardzo drogie. No i wydajności tych maszyn są ogromne, tak? Czyli samo zamaszynowienie może nie jest jakimś większym problemem, ale pojawi się problem ze sprzedażą tego towaru. Aczkolwiek nie będzie takie stricte ręczne ludzkie ręce od A do Z są potrzebne. Jeśli chodzi o cegły ręcznie formowane, to tak, w Polsce nigdzie się więcej nie robi cegieł ręcznie formowanych, tylko w Kraśniku i okolicach. No w Europie chyba jest, że tam jest jedno czy dwa miejsca, gdzie są produkowane ręcznie cegły, ale produkowane, tak jak my. Natomiast w Belgii, Holandii, północnych Niemczech jest bardzo dużo zakładów, które produkują cegły ręcznie formowane, ale są to robione przez maszynę cegła, tak? Natomiast jeśli chodzi o Zagłębie Kraśnickie, bardzo było często, jest tak nazywane. Cegielnie w Kraśniku z piecami kręgowymi Hoffmana pojawiły się w latach 20. ubiegłego wieku. Pierwsza cegielnia powstała prawdopodobnie w 24 roku, później w 28 roku. Przed wojną, przed wybuchem II wojny światowej w Kraśniku były 4 cegielnie z piecami kręgowymi Hoffmana o ilości komór 14. Po wojnie w 50 roku została uruchomiona 5. cegielnia i w 50 roku również w czerwcu wszystkie 5 cegielni w Kraśniku zostały upaństwowione, zostały przejęte pod zarząd państwowy na podstawie dekretu Piłsudskiego z 18 roku o mieniu poniemieckim i porzuconym. Żadna cegielnia w Kraśniku po 50 roku nie była poniemiecka, nie była porzucona, cegielnie były w pełnym rozruchu. My mieliśmy taki jeden zakład, który właśnie powstał w 28 roku, cegielnia Hoffmanowska, gdzie protokół z tego przejęcia pod przymusowy zarząd państwowy opiewał na wartość 2 miliony złotych w 50 roku. Były to ogromne pieniądze. I można powiedzieć, że do 70 roku, do lat 60 działały tu w Kraśniku, działało tych 5 cegielni pod zarządem państwowym, które podlegały pod Lubelskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, a w latach chyba 70 zostało to przekazane pod Kraśnickie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, czyli KPRB. W latach 60 również to było już za Gomułki, pozwolono na tak zwane zespoły chłopskie. Ponieważ był deficyt materiałów budowlanych, wpadli na taki pomysł, że musi być grupa osób, 3-4 osoby, muszą to być rolnicy i zakładają taki zakład produkcji cegły. Nie mógł być to piec kręgowy Hoffmana, mógł być tylko to piec tak zwany rowowy, czyli okresowy, czyli był uruchamiany, wypalona cegła, wygaszany, cegła wywożona, zawożona, odpalany. Bo w piecu kręgowym możemy palić na okrągło. Jeżeli mamy cegłę surową, możemy palić non-stop. Oczywiście, jeżeli nie nastąpi uszkodzenie jakaś awaria. Więc pozwolono na powstawanie zespołów chłopskich, które produkowały cegły na własne potrzeby, ewentualną nadwyżkę mogły sprzedawać na zewnątrz. No oczywiście to tak zewoluowało, że więcej było nadwyżki tej cegły do sprzedaży. No i taki boom powstających cegielni w Kraśniku to były lata 70. w latach 80., na początku lat 80. w powiecie kraśnickim było około 80 cegielni. Oczywiście to były różne wielkości cegielni o różnym zaawansowaniu technologicznym, no które później lat 90., konkurencji lat 90. nie wytrzymały. W tej chwili chyba w Kraśniku, w okolicy Kraśnika jest około, nie wiem, 6-7 cegielni, które jeszcze działają. To wynikało przede wszystkim z tego, że nastąpiła zmiana technologiczna w budownictwie. Pojawiły się pustaki ceramiczne, pojawił się gazobeton. Poza tym lata 80. i 70. to był rozkwit budownictwa sakralnego. Kościoły powstawały jak grzyby po deszczu. Głównie były, w 99% były tylko z cegły murowane. Tak? To były potężne mury, wysokie, grube. No a już lata 90. i 2000 to budownictwo już nie było takie intensywne. No i zmiana sposobu budowania, przede wszystkim technologii budowania, gdzie w tej chwili ścian konstrukcyjnych pełnych z cegły praktycznie na palcach jednej ręki można policzyć inwestorów. Natomiast w większości są to ściana konstrukcyjna, najczęściej z gazobetonu, ewentualnie z ceramiki poryzowanej cienkościennej, czyli pustaka. I ewentualnie w tym momencie pozostaje cegła jako w naszym przypadku produkowana, to jest 90% to elewacje. Albo klienci robią ścianę ozdobną wewnątrz, ewentualnie produkujemy płytki, którymi wyklejają ścianę, która będzie wyglądała tak jak wymurowana z cegły. No i ta ściana elewacyjna, która będzie, cały budynek będzie wyglądał jakby był wymurowany z cegły. On ma tylko ścianę zewnętrzną, a ściana konstrukcyjna już jest z innego materiału. Niemcy najczęściej poszukują naszych cegieł, które są, no trudno powiedzieć, czy są lepsze, czy są gorsze. No mają inne, inaczej wyglądają, są może ciekawsze, tak? Kwestia cenowa, mniej więcej ta cena, na pewno jesteśmy bardziej konkurencyjni, stąd od nas kupują. No Anglia, co prawda my do Anglii już dawno nie woziliśmy, ale wiemy, że z Kraśnika cegła jeździła do Anglii dosyć dużo. Kiedyś woziliśmy, 10 lat temu z Anglią współpracowaliśmy. Do Norwegii woziliśmy cegłę, do Austrii, do Szwajcarii, no do Hiszpanii, w Sewilli jest nasza cegła. No, nasza cegła na przykład jest w Lublinie, Brama Krakowska, to sklepienie Bramy Krakowskiej od strony ratusza, taki ten łuk, taki pierścień, to to jest z naszej cegły, taka teraz w zeszłym roku odnawiana, albo dwa lata temu, studnia na Ruskiej, co jest ten dworzec busów i autobusów, i tam była dzielnica żydowska. I tam była taka studnia, gdzie Żydzi przychodzili po wodę w czasie wojny. I oni tam, ona ocalała i z naszej cegły między innymi brali od nas cegły na jej tam rewitalizację. Plac po Farze, te takie murki, które tam są, też była wykorzystywana nasza cegła. Troszkę jest tutaj takich, znaczy dużo mamy tych zabytków, które odtwarzamy, tylko że tak, no, tu akurat w Lublinie okolice to mniej, bardziej dużo w Polsce, Kraków, Kopiec, Kościuszki, Politechnika Krakowska też tam było, Browar Lubicz w Krakowie, Port Praski w Warszawie, budynek tam taki ich biurowy pod nadzorem konserwatora był odtwarzany z naszej cegły. Dużo, kolegiata w Głogowie, mury obronne w Tczewie, szkoła muzyczna i szkoła plastyczna w Zamościu, synagoga w Kraśniku. Przerób surowca w Kraśniku jest bardzo prosty. Wykopujemy dół, wsypujemy glinę, zalawamy wodą, możemy zrobić sobie jakieś bardzo prymitywne mieszadło, ręczna, drewniana forma i formujemy cegły. Bozia nam suszy, wiatr nam suszy i bardzo dużo takich było gospodarstw wiejskich, gospodarstw rolnych, gdzie mieli tam krówkę, świnkę, trochę pola. Do lat 90. wydobycie nie było koncesjonowane. Kto chciał, to kopał, bo już w latach 90. weszły pierwsze koncesje na wydobycie surowca. Trzeba było uzyskać, przez całą procedurę w starostwie powiatowym, żeby uzyskać koncesję na wydobycie surowca. W związku z tym ten przerób tego surowca spowodował to, że takich za stodołą, jak to mówią, takich suszarni i mieszadełek to było u co trzeciego chłopa. i jak to było w pobliżu cegielni, to oni później sprzedawali to do cegielni. Właściciele cegielni od nich kupowali, ponieważ pozwalało im to między innymi na to, że mogli dłużej wypalać, prawda? Bardzo często było tak, że ci producenci z zaskodowy sprzedawali całą produkcję za cash, lub na przykład było tak, że ja ci daję 100 tysięcy cegły, prawda? I tam 60% wypalasz wszystko, 60% jest twoje, a 40% jest moje.
2: To, co wyróżnia kraśnickie cegielnie, to fakt, że w każdej z nich jest prowadzona w pełni ręczna produkcja, a maszyny są wykorzystywane w niewielkim stopniu w procesie wydobywania i przygotowywania do produkcji gliny oraz później w procesie dystrybucji cegły. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

0: Robert Zakrzewski dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter eski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, Wisła z ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Carrie Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Hej, ósmoklasiści! Szukacie szkoły, która wzniesie Was na wyżyny? Szkoła na Górce. Ponad 100 lat tradycji czyni nas mistrzami. Rozwiniecie skrzydła i pewnie zdacie maturę. Górka to szkoła marzeń. Zespół szkół numer 1 w Kraśniku to szkoła, jakiej potrzebujesz. Nowoczesna, bezpieczna i Twoja. Wejdź na Górkę. Szczegóły na stronie www oraz Facebooku. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
9: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
10: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w Twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na Ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą Ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie może Cię tam zabraknąć.
11: Autocenter.

0: Manhattan. Poczuj prawdziwy luksus. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
1: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

Obudza na 7 minut przed godziną 10. To jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla was mamy. Załatwiamy wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy w SC. Radio SK. SK.

0: według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
1: Ha, nawet kilku.
2: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk, stoiska promocyjne służb, pokazy czy wystawy sprzętu. To wszystko czeka na nas na obiektach Mosir już jutro w ramach mundurowej majówki.
13: Serdecznie zapraszamy 10 maja na obiekty Mosiru na kolejną odsłonę mundurowej majówki. Tym razem miejscem, w którym będzie to wydarzenie organizowane, są obiekty sportowe Mosiru. Tam będzie przygotowany cały szereg atrakcji dla mieszkańców powiatu kraśnickiego i nie tylko.
12: Zaprasza Paweł Kudrel, wicestarosta kraśnicki. Wstęp jest bezpłatny, a początek imprezy o godzinie 14. To wszystko na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
14: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz matę? Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Ósmoklasisto, Kraśnicki Rej zaprasza. Szukasz szkoły z przyszłością? Mamy profile: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, lingwistyczny, matematyczno-geograficzny, politologiczno-prawniczy, a może technik, ekonomista lub informatyk? Przyjazna atmosfera, szacunek, nauka na jedną zmianę, rozwój pasji i świetni ludzie? To właśnie Rej. Nie zwlekaj, my już tu jesteśmy. Czekamy na ciebie. Rej jest okej. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
3: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w Twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na Ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą Ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie może Cię tam zabraknąć.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Reklama.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Autocenter. Synonim

0: 1. Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
9: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
8: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
10: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
11: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
10: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: to chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obrze dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
19: Lidl. To się opłaca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
25: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: wanna dance.
1: Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia. Już w Klaśniku. Bez mostków termicznych. Nie chłonie wilgoci. Odporna na szkodniki. Nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę. 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie. Basterbud. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, zapraszam. Piękne widoki, wspólna integracja i chwila oddechu od codzienności. W ten weekend mieszkańcy Annopola i okolic będą mogli rozprostować kości za sprawą rajdu pieszego z szansą. Spacer organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol to gwarancja obejrzenia malowniczych terenów regionu w miłej atmosferze. Jeżeli chcecie aktywnie spędzić niedzielne popołudnie, wystarczy, że przyjdziecie

0: rodziną zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
1: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
2: Obawiam się lektury, jaka może być.
3: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
0: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
4: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
5: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
4: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. No, na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Hej, ósmoklasisto! Masz już plan na przyszłość? Chcesz szybko ogarnąć konkretny zawód, który da ci realną kasę? Wbijaj do technikum i branżówki w Urzędowie. Informatyk, handlowiec, a może fryzjer albo kucharz? Mamy to wszystko! Cukiernik, rolnik, budowlanka. Wybór jest twój. Jesteś dorosły i chcesz się uczyć? Przyjdź do liceum dla dorosłych albo do szkoły policjalnej. W Urzędowie nauczysz się fachu od A do Z. Sprawdź stronę internetową zespołu szkół w Urzędowie. Czekamy na ciebie! Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
4: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie możecie tam zabraknąć.
5: Autocenter. Synonim perfekcji.

0: Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Bogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na trzy weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: me down.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
12: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
11: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy ze

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu cnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: rabatą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama. Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
4: Ósmoklasiści, zastanawiacie się co dalej? Zespół szkół imienia Jana Pawła II w Annopolu to twój najlepszy wybór. Kościuszki 22, zapamiętaj. Branżowa szkoła, technikum ekonomiczne? Sam wybierasz. Nauka, praktyka i realny zarobek już w trakcie szkoły. Rodzice to szansa na pewną przyszłość waszego dziecka. Oferujemy też edukację dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobądź zawód, zarabiaj i rozwijaj się. Zespół szkół w Annopolu. Twoja przygoda zaczyna się właśnie tutaj. Spot projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w Twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na Ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą Ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie możecie tam zabraknąć.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
10: I po reklamie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalne klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Autocenter. Synonim.

0: Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.
10: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, w Zakrzówku odbędą się bezpłatne warsztaty z malowania akwarelami. To już w następny weekend. Zajęcia poprowadzi Artur Przybysz. Warsztaty będą świetnym sposobem na naukę malowania i rozwijanie kreatywności oraz umiejętności artystycznych. Zajęcia są kierowane zarówno do początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych artystów, którzy chcą doskonalić swoje techniki. Tematem najbliższego spotkania będzie Dworek Kościuszków. To w Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek w sobotę 23 maja. Początek o godzinie 11. Szczegóły na Facebooku CKIB.
11: Brodski, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziono cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
13: To jest ekipa filmowa.
14: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
15: Jest rozłożone dużo rzeczy.
16: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
11: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Hity na czasie radio. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste. W Unii. No, w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115, Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio SK. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, ósmoklasiści! Szukacie szkoły, która wzniesie was na wyżyny? Szkoła na Górce. Ponad 100 lat tradycji czyni nas mistrzami. Rozwiniecie skrzydła i pewnie zdacie maturę. Górka to szkoła marzeń. Zespół szkół numer 1 w Kraśniku to szkoła, jakiej potrzebujesz. Nowoczesna, bezpieczna i twoja. Wejdź na Górkę. Szczegóły na stronie www oraz Facebooku. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
5: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w Twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na Ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą Ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie może Cię tam zabraknąć.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne, trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Basterbud. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: cały czas. Oskar Cym słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty pozostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cym za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Radio SK. Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna. Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Ósmoklasisto, Kraśnicki Rej zaprasza. Szukasz szkoły z przyszłością? Mamy profile: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, lingwistyczny, matematyczno-geograficzny, politologiczno-prawniczy. A może technik, ekonomista lub informatyk? Przyjazna atmosfera, szacunek, nauka na jedną zmianę, rozwój pasji i świetni ludzie? To właśnie Rej. Nie zwlekaj, my już tu jesteśmy. Czekamy na ciebie. Rej jest okej. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie możecie tam zabraknąć.
6: Autocenter. Synonim perfekcji.

0: 1. Poczuj. Prawdziwy luksus.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

Radio SK.

0: Simple, łatwo ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks. Podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Ósmoklasisto, zespół szkół numer 3 w Kraśniku to ogromne możliwości. Nowoczesne centrum kształcenia zawodowego.

0: Akcja dofinansowanego przez Unię Europejską.
1: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w Twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na Ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą Ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie może Cię tam zabraknąć.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

No, idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Klaśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
6: Autocenter. Synonim

0: poczuj. Prawdziwy luksus.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoń otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
6: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
7: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
6: Tak.
7: To jest mniej
6: więcej
7: to samo.
6: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
5: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego. Ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aven w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na

0: Ty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
6: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Hej, 8

0: Blanka, wybór jest twój. Jesteś dorosły i chcesz się uczyć? Przyjdź do liceum dla dorosłych albo do szkoły policjalnej. W Urzędowie nauczysz się fachu od A do Z. Sprawdź stronę internetową Zespołu Szkół w Urzędowie. Czekamy na ciebie. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk, zapraszam. Piękne widoki, wspólna integracja i chwila oddechu od codzienności. W ten weekend mieszkańcy Annopola i okolic będą mogli rozprostować kości za sprawą rajdu pieszego z szansą. Spacer organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol to gwarancja obejrzenia malowniczych terenów regionu w miłej atmosferze. Jeżeli chcecie aktywnie spędzić niedzielne popołudnie, wystarczy, że przyjdziecie na parking obok kościoła w Gościeradowie. Zbiórka rozpocznie się o godzinie 15. Sama trasa będzie liczyć 12 km. Udział w spacerze jest bezpłatny.
13: Muzyką się żyje.
14: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme la Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK. Jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć, a podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Matifu czyło, cześć.

Tutaj chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302, a ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka. 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia-Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. The Corys też za chwilę.
2: Reklama.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Ósmoklasiści, zastanawiacie się, co dalej? Zespół szkół imienia Jana Pawła II w Annopolu to twój najlepszy wybór. Kościuszki 22, zapamiętaj. Branżowa szkoła, technikum ekonomiczne? Sam wybierasz. Nauka, praktyka i realny zarobek już w trakcie szkoły. Rodzice, to szansa na pewną przyszłość waszego dziecka. Oferujemy też edukację dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobądź zawód, zarabiaj i rozwijaj się. Zespół szkół w Annopolu. Twoja przygoda zaczyna się właśnie tutaj. Spot z projektu Nasza Edukacja, Twoja Satysfakcja, dofinansowanego przez Unię Europejską.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy twój dom.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci!
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielski ustny i polski ustny i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego Sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: No, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
17: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
16: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kaz Bałagany czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka. Imprezka.
16: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A co Magic System? To jest imprezka w sobotę 9 maja. Jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło. Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo. Ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już poznać. A właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna. Wiadomo kiedy, wiadomo z kim. Polecicie? Nie wiadomo dokąd. No właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Awają, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Wiesz. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega dyskont odzieżowy Fashion już w Twoim mieście. Zapraszamy 5 maja o godzinie 8. Pierwsze piętro sklepu Super Sam na rynku w Kraśniku. Jeżeli masz dość ubrań z sieciówek, które noszą wszyscy, koniecznie przyjdź do Fashion. Markowa odzież, unikalne dodatki i perełki vintage czekają na Ciebie. Fashion to cotygodniowa wymiana towaru. Cykliczne promocje, które pomogą Ci się ubrać tanio, modnie i ekologicznie. Dyskont odzieżowy Fashion. Plac Wolności 8 w Kraśniku. Nie możecie tam zabraknąć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: To Christian, Marky Foskers and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Akcja dofinansowanego przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: I po reklamie.
4: Kraśnik na czasie.
5: I Piotr Staszczuk, w Zakrzówku odbędą się bezpłatne warsztaty z malowania akwarelami. To już w następny weekend. Zajęcia poprowadzi Artur Przybysz. Warsztaty będą świetnym sposobem na naukę malowania i rozwijanie kreatywności oraz umiejętności artystycznych. Zajęcia są kierowane zarówno do początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych artystów, którzy chcą doskonalić swoje techniki. Tematem najbliższego spotkania będzie Dworek Kościuszków. To w Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówku w sobotę 23 maja. Początek o godzinie 11. Szczegóły na Facebooku CKIB.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
7: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. To na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w SC. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata, i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać".

Next Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko na innego rapera nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No dobra.
1: Na ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl. Radio SK. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Przewodnik na czasie.
1: Piotr Staszczuk, młodzi miłośnicy planszówek mogą szykować się do wspólnej zabawy z mnóstwem nowości. To w Strzydniku Dużym. Chodzi o klub gier planszowych, który rozpoczął sezon 2026. Jak zapewniają organizatorzy, to miejsce, gdzie spotykają się pasja i zabawa. Do klubu mogą dołączyć zarówno ci, którzy kochają planszówki, jak i osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tym rodzajem rozgrywki. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 14. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS i Najmecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na Raka, królował ostatnio o weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na Raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK. Ale jako, że my na kitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz... Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. Chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze, bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone, i to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli, te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie i teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs do Up House for Money i win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Esce mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopromocja.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio ESK.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję